0: Escuchamos tu voz maternal que nos invita a dar gracias a Dios por nuestra vida y por todo lo que nos ha regalado. Gracias por cada experiencia vivida, tanto por las hermosas como por las difíciles. Te pedimos la gracia de un corazón abierto, libre de preocupaciones y temores, y la fortaleza para proteger siempre y en todo momento el don de la vida. Escucha, Madre, nuestras oraciones y súplicas sinceras esta noche, mientras rezamos los misterios luminosos del Rosario. Te presentamos nuestras familias, nuestras esperanzas y nuestras debilidades. Te pedimos que intercedas ante Jesús por todos nosotros. Tómanos bajo tu manto maternal. Protégenos y acércanos cada vez más a tu Hijo. Amén. Reina de la Paz.
1: Cara Madre Celeste, eccoci anche questa sera davanti a te, con il cuore aperto e colmo di gioia. Ascoltiamo la tua voce materna, che ci invita a ringraziare Dio per la nostra vita e per tutto ciò che ci ha donato. Ti ringraziamo per ogni esperienza vissuta, sia per quelle belle, sia per quelle difficili. Ti chiediamo la grazia di avere un cuore aperto, purificato, e libero dalle preoccupazioni e dalle paure, e la forza di custodire sempre e in ogni momento il dono della vita. Madre cara, ti chiediamo di questa sera di ascoltare le nostre preghiere e le nostre sincere suppliche mentre mediteremo i misteri luminosi del Rosario. Ti affidiamo le nostre famiglie, le nostre speranze e le nostre debolezze. Ti preghiamo di intercedere presso Gesù per tutti noi. Accoglici sotto il tuo manto materno, custodiscici e conducici sempre più vicino al tuo Figlio. Amen. Maria, Regina della Pace.
0: Nasza droga Matko Niebieska, a to jesteśmy również tego wieczoru przed Tobą, z sercami otwartymi i pełnymi radości. Słyszymy Twój matczyny głos, który zaprasza nas do dziękczynienia Bogu za nasze życie i za wszystko, czym nas obdarzył. Dziękujemy Ci za każde przeżyte doświadczenie, zarówno piękne, jak i trudne. Prosimy Cię o laskę otwartego serca, oczyszczonego z trosk i lęku oraz o siłę, aby zawsze i w każdej chwili chronić dar życia. Wysłuchaj, Matko, naszych modlitw i szczerych próśb tego wieczoru, gdy będziemy rozważać tajemnicy światła różańca. Przenosimy Ci nasze rodziny, nadzieje i słabości. Prosimy Cię, abyś stawiała się za nami u Jezusa. Weź nas pod swoją maszczynę w płaszcz, strzeż nas i prowadź coraz bliżej swojego Syna. Amen. Królowo pokoju, Oče naš, koji jesi na nebesima, svece ime Tvoje, dođe kraljestvo Tvoje, bude volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Amen.
0: U prvom Otajstvu svjetla Znaczy,

0: ćemo Isusovo krštenje na Jordanu. Nakana, molimo za obnovu krštenja našega i milosti i hrabro zaživimo bez straha pred svijetom. Gospodina poruka, danas vas pozivam da počnete živjeti vašu vjeru s ljubavlju. Ne bojte se svjedočiti istinu. Razmatranje, dok se Isus krstio, Otac ga proglašava svojim ljubljenim sinom. Draga majko, ti nas moliš da taj dar krštenja ne skrivamo zbog ljudskog obzira. Kada pobjedimo strah i živimo s ljubavlju, naša obećanja oživljavaju, a mi postajemo svjetlo koje druge vodi natrag ka Otcu.
1: The first luminous mystery, the baptism of Jesus in the Jordan. We will pray for the renewal of the baptismal grace and for the courage to live without fear before the world. Our Lady said, today I invite you to begin living your faith with love. Do not be afraid to witness of the truth. As Jesus is baptized, the Father proclaims him his beloved Son. Dear Mother, you ask us not to hide this gift of baptism out of human respect. When we overcome fear and live with love, our baptismal promise come alive, and we become a light that leads others back to the Father.
2: Primer misterio luminoso, el bautismo del Señor en el Jordán. Intención, oremos por la renovación de la gracia bautismal y por el valor de vivir sin miedo ante el mundo. Mensaje de nuestra Madre. Hoy os invito a comenzar a vivir vuestra fe con amor. No tengáis miedo de dar testimonio de la verdad. Meditación. Mientras Jesús es bautizado, el Padre lo proclama su Hijo amado. Querida Madre, nos pides que no escondamos este don del bautismo por respeto humano. Cuando vencemos el miedo y vivimos con amor, nuestras promesas bautismales cobran nueva vida y nos convertimos en una luz que guía a otros de regreso al Padre.
3: Nel primo mistero della luce contempliamo il battesimo di Gesù nel Giordano. Intenzione. Preghiamo per il rinnovamento della grazia battesimale e per il coraggio di vivere senza paura di fronte al mondo. Messaggio. Oggi vi invito a cominciare a vivere la vostra fede con amore. Non abbiate paura di testimoniare la verità. Meditazione. Mentre Gesù viene battezzato, il Padre lo proclama suo figlio, prediletto. Cara Madre, tu ci chiedi di non nascondere questo dono del battesimo per rispetto umano. Quando vinciamo la paura e viviamo nell'amore, le nostre promesse battesimali si ravvivano e noi diventiamo una luce che guida gli altri verso il Padre.
4: Pierwsza tajemnica światła, krzest Jezusa w Jordanie. Intencja. Módlmy się o odnowienie łaski Chrztu Świętego i odwagę do życia bez lęku przed światem. Orędzie Matki Bożej, dziś wzywam Was, abyście zaczęli żyć swoją wiarę z miłością. Nie bójcie się dawać świadectwa prawdzie. Gdy Jezus przyjmuje krzest, Ojciec ogłasza go swoim umiłowanym synem. Droga Matko, prosisz nas, abyśmy nie ukrywali daru chrztu z powodu ludzkiego względu czy lęku przed opinią innych. Kiedy pokonujemy strach i żyjemy miłością, nasze przeżyczenia chrzcielne ożywają, a my stajemy się światłem prowadzącym innych z powrotem do Ojca.
5: Oče naš, koji jesi na nebesima, svet se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje,

0: in oca i sina i duha svetog. Amen. Veliča duša moja gospodina i kliče duh moj Bogu mome spasitelju, što pogleda na nestatno službenice svoje, oca će me, evo, svi narašta i zvati blaženo, jer velika mi djela učini sve silni, sveto je ime njegovo, od koljena do koljena dobrota je njegova, nad onima što se njega boje, iskaza snagu mišice svoje, rasprši okolice umišljene, sile zbaci s prijestolja, a uzvisi neznatne, gladne napuni dobrima, a bogate otpusti prazne, prihvati Izraela slugu svoga, kako obeća ocima našim, spomenuti se dobrote svoje prema Abrahamu i potomstvu njegovu do vijeka. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. Kraljice mira, nastavljamo sa zadnjim tajstvom svjetla. Peto tajstvo svjetla razmatramo kako Isus ustanovio Euharistiju. Molimo za naše svećenike, biskupe i pastire. Nam Tvoj Sin daruje snagu, svetost i mudrost kako bi bili hrabri nositelji mira. U jednoj poruci je Gospa rekla: draga djeco, iznova vas pozivam da molite za svoje pastire. Kada oni vas blagosljivljaju, to je vas Moj Sin blagosljivlje. Molite da imaju snage i ljubavi biti nositelji mira. Razmatramo. Isus na posljednjoj večeri ustanovio Euharistiju i povjerava je svojim apostolima, prvim svećenicima. Kraljice mira, Ti nas učiš da su svećenici mostovi prema Tvome Sinu i Tvoja produžena ruka na zemlji. Kada molimo za njih, mi štitimo njihovo poslanje. Molimo Te, draga Majko, donesi svoj mir u njihova srca, umnoži njihovu vjeru i daj im snagu da u trenucima umora ostanu vjerni pastiri koji nas vode ravno ka Isusovom oltaru.
1: The fifth luminous mystery, the institution of the Eucharist and the priesthood. We pray for our priests, our bishops and shepherds, that your Son may grant them strength, holiness and wisdom, so that they may be courageous bearers of peace. Our Lady said, dear children, once again I invite you to pray for your shepherds. When they bless you, it is my Son who bless you. Pray that they may have the strength and love to be the bearers of peace. At the Last Supper, Jesus instituted the Eucharist and entrusted to his apostles, the first priests. Queen of Peace, you teach us that the priests are bridges leading to your Son and your extended hands here on earth. When we pray for them, we protect their mission. We ask you, dear Mother, bring your peace into their hearts, increase their faith, and give them the strength to remain faithful shepherds in the moments of weariness, guiding us always to the altar of Jesus.
2: Quinto misterio luminoso, la institución de la Eucaristía y del sacerdocio. Intención. Oremos por nuestros sacerdotes, obispos y pastores, para que tu Hijo les conceda fortaleza, santidad y sabiduría, y sean valientes portadores de la paz. Mensaje de nuestra Madre. Queridos hijos, una vez más os invito a orar por vuestros pastores. cuando ellos os bendicen, es mi Hijo quien os bendice. Orad para que tengan la fuerza y el amor necesarios para ser portadores de la paz. Meditación. En la última cena, Jesús instituye la Eucaristía y la confía a sus apóstoles, los primeros sacerdotes. Reina de la Paz, tú nos enseñas que los sacerdotes son puentes hacia tu Hijo y tu mano extendida en la tierra. Cuando oramos por ellos, protegemos su misión. Te pedimos, querida Madre, que lleves tu paz a sus corazones, aumentes su fe y les concedas la fuerza para permanecer fieles pastores en los momentos de cansancio, guiándonos siempre hacia el altar de Jesús.
3: Nel quinto mistero della luce contempliamo l'istituzione dell'Eucaristia e del sacerdozio. Intenzione. Preghiamo per i nostri sacerdoti, vescovi e pastori, affinché tuo Figlio doni loro forza, santità e sapienza, in modo che siano coraggiosi portatori di pace. Messaggio. Cari figli, vi invito nuovamente a pregare per i vostri pastori. Quando essi vi benedicono, è mio Figlio che vi benedice. Pregate affinché abbiano la forza e l'amore per essere portatori di pace. Meditazione. Nell'ultima cena, Gesù istituisce l'Eucaristia e la affida ai Suoi apostoli, i primi sacerdoti. Regina della Pace, tu ci insegni che i sacerdoti sono ponti che conducono a tuo Figlio e la tua mano tesa sulla terra. Quando preghiamo per loro, proteggiamo la loro missione. Ti supplichiamo, cara Madre, di portare la tua pace nei loro cuori. Fai in modo che cresca la loro fede e dona loro la forza di rimanere pastori fedeli nei momenti di stanchezza, guidandoci sempre verso l'altare di Gesù.
4: Święta tajemnica światła, ustanowienie Eucharystii i kapłaństwa. Intencja. Módlmy się za naszych kapłanów, biskupów i pasterzy, aby Twój Syn obdarzył ich siłą, świętością i mądrością, aby były odważnymi narzędziami pokoju. Orędzie Matki Bożej. Drogie dzieci, ponownie wzywam Was do modlitwy za Waszych pasterzy. Gdy oni Was błogosławią, błogosławi Was mój Syn. Módlcie się, aby mieli siły i miłość potrzebne do niesienia pokoju. Podczas ostatniej wieczerzy Jezus ustanawia Eucharystię i powierza ją swoim apostolom, pierwszym kapłanom. Królowo pokoju, uczysz nas, że kapłani są mostami prowadzącymi do Twojego Syna i Twoimi wyciągniętymi dłońmi na ziemi. Kiedy módlmy się za nich, chronimy ich misję. Prosimy Cię, droga Matko, przynieś swój pokój do ich serc. Pomóż ich wiary i daj im siły, aby w chwilach zmęczenia pozostali wiernymi pasterzami, prowadzącymi nas zawsze do ołtarza Jezusa.
5: Bara lezif samawat, lita kapas smok, lita timala kutok, lita kun mashia tok, kema f sama kazare kala l-ar. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك
3: مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يا يسوع. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يا يسوع. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يا يسوع. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يا يسوع. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يا يسوع. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يا يسوع. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يا يسوع. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يا يسوع.

0: Durante el momento de la aparición, cuando la Virgen ha llegado, he encomendado todas las intenciones que traemos en nuestro corazón. Especialmente todas las personas que no han podido estar físicamente en este lugar y que son unidos espiritualmente a nosotros. Nuestra Madre ha extendido las manos sobre nosotros, ha rogado sobre todos nosotros en su lengua materna, el arameo. La Madre nos ha dado una nueva tarea. De pedir por toda nuestra familia, toda la generación, por toda nuestra estirpe, por toda la cadena familiar, para que todos ellos puedan ser liberados de toda pena, en todo pecado que vaya al purgatorio, para que puedan ir al cielo. La Madre nos ha bendecido con la señal de la cruz y ha partido al cielo.
1: Wieczorem podczas objawienia, gdy Pana Maria przyszła, ja powierzyłam jej wszystkie nasze intencje i wszystko, co nosimy w naszych sercach, też wszystkich, którzy nas prosili o modlitwy. Szczególnie prosiłam za tych, którzy tu nie mogli z nami być fizycznie, ale byli, jednoczyli się z nami duchownie. Matka Boża wyciągnęła ręce i modliła się nad nami. Dzisiaj także mamy zadanie. Pana Maria prosi, abyśmy się modlili za wszystkich naszych zmarłych, za cały nasz ród, za wszystkich, aby Bóg oczyścił wszystko zło, które uczynili nasze przodkowie, aby oni mogli wyjść z czyścia. Potem Pana Maria nas błogosławiła znakiem krzyża i odeszła w pokoju.
2: So, now after Our Lady's motherly blessing, we will ask Bishop Jan and all the priests to extend their hands and to give us their blessing.
1: После Господня благослова, сачала примити i zamolite sve svećenike da nas blagoslovi sa biskupom Janom, da počnemo moliti još više i jače za naše obitelji, za one koji su umrli i one koji su živi.
3: Cari fratelli sacerdoti, benediciamo tutti insieme. Dominus vobiscum. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.